0: Machibesa kudeka.
1: Machibesa kudeka wa Nazario, mamukatani.
0: Tawalani katuwa mruku vazwi, peni mwana wazinji.
1: Ife kuno tripenda kato kubadogo, to chilambo ino na mabasa.
0: Eo, mnatichati na ife.
1: Ne, tulikupa basi kuno, basa tulikuteke nyeka.
0: Kudeka kwazwi na unyangala kwazwi, filikuna imu kabirikikano.
1: Mbasi, tulikupa za bidi za kudeke sesa.
0: Na pundi neyo ndudekerika, ndi mwani mulikupi?
1: Ile ile Fernando zaida sare chikuzire. Kunyumba ndipa chitenda umajimbo, waino ndikoneka mkono, ukira na gondola mulo.
0: Mugondola, mwayo zaita ibaba imu?
1: Mugondola, kukwaka kuita zile gosi ni gosi basi, para kona kuna na misa mbuli.
0: Okay.
1: Ya, zaraba, lerone daro kati eche padoku, ate maoito wa manadri kumuisha.
0: Né, Didiaro, apo mukuti vira pa 96.6.
1: Apa drugubali pa 96.6, é verdade.
0: Tipente vima zinji ndepo matuisira imungu azino ezi.
1: Apa ndirotoma komesa wai watatu zaki nerishtandina vamo.
0: Itani tuwa vende pona posa imuyo.
1: Wakutoma mba Nazario na wateki ni gomba pinde sisi manda kulekesesa.
0: Majuita baba.
1: Uyo wakazuangu Marta Inoki, Zilda, Jondina, Saida Antonio. Oye wanangu wesi kutingata, wabare wangu, Francisco Zeka, Tomás Zeka, Vitória Zeka, mati kunyada. Kunyada Alice, Pia Devoni, darora tundipa gafini kusimana kule kutesa. Oye ama zike guru njino kumainati mafamita Estevao tingata ambe. Oye atisangweri hapo ngata ambe. Oye apaibu vangeli, manuelo jokiteli ingilishi na mzimai frora pero ngata ambe. Uya matishangwari ese radio msambiki ya kundizo na pide finisimana kuleke sesa mkumashani nilia dana mkundizwa shangwari vende finisimana kuleke sesa mandito wapigyo raposo vivaru vishiku pita makasera na uesa kundizwa na pide finisimana kuleke sesa na mkutandina jishka mazito wa Nazario
0: napo ni mweo mazita
1: nasa na kuleke sesa tuliku kufadu basu ushikira kuesa
0: tatenda
1: ushikira ona ya machafa woitora.
0: Mazita, daimera imwe yoko huko.
1: Tunatenda, tunauya basi, tunatenda imwe.

Utenda wakulusa na kusolola kana utikolera, mbutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.

Mbutenda wakulusa na kusolola kana utikolera. Mbutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: RM. Femba matsema ngora ne nechidimbo chimwe de saka kumaputo kuchangako kana kuti kuchakati zii kana zvaita tsokusvitsirai kunawo asiko zvino kumaputo hapana chatinacho kutaura kuno. Tombodaizve todzoka mai manje.

0: Nyika ino yakasununguka pamazuva makumi maviri nomashanu omweji wechitandatu kana kuti nyaonga. Gore rochuru mazana mapfumbamwe makumi manomwe makore nemakore mashanu. 25 de junio de 1975. Kava kapinda gore rimwe. Sure kwokugarisana pasi nomaputukezi. Muzaka maputukezi akatenda kuti tsvakade muri vana vonyika ino. Donganye mega nyika yenyu sisu tazvikorera. Sure kwokupinda kwemakore gumi.
1: Ndawe?
2: Alo, alo.
1: Ndiani?
2: Apa muri kubhuya naJoa Mari.
1: Munogare pi?
2: Ndinogara Marera.
1: Yakaita wani Marera?
2: Ah, Marera inotamba.
1: Mhm. Munombovaona vera majimba mazuvano?
2: Ah, majimba ndiwa vizinyo yedu panyumba pano.
1: Tabonga.
2: Kwazi madai.
1: Makambozwa vangoshitendrano choluzaka?
2: Ndakatizwa.
1: Makazwa sokuri kuti kudini?
2: Akordo de Lusaka yakaitwa mu 1975.
1: Pamazuva api mwedzi upi?
2: Mudia 7 de setembro de 1974.
1: Pakatorwa nguva yakadini sure kwokuti nyika yomusambiki izoziviswa zviri pachena kuti yamurusununguko?
2: Pakatora gore rimwe romupero, areki pakatora dejana.
1: Hondo yemaputukezi pakurwisana novana vonyika yomusambiki yakatora nguva yakadini?
2: Yakatora gore romupero.
1: Tabonga mwana wamai mova nozuva rakanaka. Makwanisa asi mapindura nokupindurazve.
2: Maita basi.
1: Bye.